Ego, insasura ya yura ewa gyorubira zemo na Airtel Money. Kuruka hakusasure msoro, endega muntu, laisasa biznesi. Kuhika faini ze motoka, oba ikinsikio na ikio kuetaga kusasura. Kikule na wangu, owe gendeleza, kani mungeri eku kwangira. Kosa my Airtel app, oba, megasta, emu, manana, itano, msanju, hash. Osasule msalizo vyawe, ibia yura e, mwangu. Airtel Money ne kula wangu, ne yesigika, kandi teine nsaru. Airtel Money ne hundira mateka ga Bank of Uganda, amateka nebira gironi hundirwa.